hiszy rozprócąca, jest jeden punkt z duma. Sagdan u tydnu, jena moja lubica. Hiszy rozprócąca, nie jankolnu ci. Sednęła nas lubiezn.